0: drodzy przyjaciele, pan Drużba wam przekaże.
1: Przezacni goście, proszę się zbliżyć na boisko, bo będziemy zaczynali tak zwane trzepowiny, trzepiny mówiąc. Niech wszyscy ofiarodawcy się złączą i niech coś złożą dla państwa młodego.
2: Jazda